Jutranjo depresijo na poti v službo reši samo. Rock Radio. Čisti rock.